0: nso oge nso nyenye nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na ki nwere onwe gi osibo
0: dalobim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe gi osibo mbo pula isi owuwa azumbu na rumbu na eso oge nso na yegi nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko jefu dokita gi